Do hona jewe. Kenu tebo hode. Do ama nabio vasu domen. Kadi ya tinta gumedu adona hodewe. Adona imede hoto muzano. Moro kula adona yuho kona me. Tok mo hojato esemite dali.